Kartom na burek, a taki porcelan. Od ryba, cibulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi nieszczęście.